czasu, lecz o zwrot nie będę prosić, bo zbyt podle się z tym czuję. Próbowałem inne nosić, ale żaden nie pasuje. Z samym sobą w wiecznej walce zmagam się z tą przypadłością, że